lack innocence. Mleke kusiba enkali. Eh, omwana mugenzile somewhere, omwana akugamba mama nkwenda genda kusensa na wewe lindaho. Linda he dakika 5, lindaho zike dakika 3. Abana mukwija kubaletera obuzi mubuha gwao bakyali na bana bata. Bokumanya nti omwana akwasirwa kwenda genda yo mutwale yo asense. Otherwise okwija kwa namuletera ekizibu iwa kumpliriza akaire kana.